W 2015 roku ONZ przyjęła cele zrównoważonego rozwoju. Od tego czasu kraje na całym świecie w coraz większym stopniu koncentrują swoje wysiłki w zakresie badań naukowych i innowacji na postępie ekologicznym i cyfrowym. Chcą w ten sposób zwiększyć korzyści płynące z inwestycji publicznych w naukę i technologię. Dlatego łączą zasoby i angażują różne podmioty w pracę nad konkretnymi celami. Inwestowanie w badania naukowe i innowacje to inwestowanie w przyszłość Europy. Pomaga nam konkurować na całym świecie i zachować nasz model społeczny. Poprawia codzienne życie milionów ludzi w Europie i na całym świecie. Słuchasz audycji z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku analizujemy najważniejszy projekt Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji – Horyzont Europa. Unia Europejska realizuje długoterminowe programy w zakresie badań naukowych i innowacji. Dzięki tym programom przeznacza fundusze na działania, które pozwalają wzmocnić jej pozycję w dziedzinie nauki i innowacji przemysłowych. Dąży do rozwiązania głównych problemów społecznych, takich jak zmiana klimatu, zrównoważony transport i energia ze źródeł odnawialnych. Chce też, aby przełomowe rozwiązania technologiczne przekształciły się w produkty o rzeczywistym potencjale handlowym. Dba również o to, by zacieśniać współpracę międzynarodową w zakresie badań naukowych i innowacji. Horyzont Europa jest największym programem Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji. Na lata 2021-2027 przeznaczono na niego niemal 100 miliardów euro. Ale to coś więcej niż tylko program finansowania. To wyraz zaangażowania Unii w dążenie do doskonałości naukowej, wspieranie innowacji i stawianie czoła wyzwaniom społecznym we wszystkich państwach członkowskich. Ten ambitny program wspiera naukowców, przedsiębiorstwa i decydentów politycznych w dążeniu do tego, by Europa stała się światowym liderem badań naukowych i innowacji. Podobnie jak poprzedni program Horyzont 2020, program Horyzont Europa opiera się na trzech głównych filarach. Pierwszy filar, doskonała nauka, ma wzmocnić światową pozycję naukową Unii. Ma wspierać nowatorskie badania i upowszechniać wiedzę i umiejętności na najwyższym poziomie. Drugi filar, globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa, koncentruje się na wspieraniu innowacji w branżach, które odgrywają decydującą rolę w przywództwie gospodarczym Europy. Trzecim filarem jest Innowacyjna Europa. Ten pakiet działań ma pobudzać rewolucyjne innowacje i wzmacniać środowisko innowacyjne w Unii. W programie Horyzont Europa uwzględniono również działania, które mają sprostać pilnym wyzwaniom społecznym, takim jak rak, zmiana klimatu oraz pogarszający się stan naszych oceanów i gleby. Przewidziano ścisły harmonogram realizacji poszczególnych działań. Program wspiera partnerstwa europejskie, które skupiają państwa Unii, rządy krajowe i sektor prywatny. Dzięki temu łatwiej jest koordynować działania w zakresie badań naukowych i innowacji. Program oferuje różne rodzaje dotacji i zaproszeń do składania wniosków. Swoje projekty mogą zgłaszać naukowcy, uniwersytety, przedsiębiorstwa i inne organizacje. Zakres tematyczny jest szeroki, od zdrowia i zmiany klimatu, po technologie cyfrowe i energię. Wiele projektów finansowanych z programu Horyzont Europa może odmienić nasze życie. Program finansuje na przykład rozwój nowych technologii medycznych i postęp w dziedzinie energii odnawialnej. Przyjrzyjmy się dwóm przykładom takich inicjatyw. Jeden projekt nosi nazwę Next Gen BioPest. Trwa on od marca 2024 roku do lutego 2028 roku. Jego budżet wynosi ponad 6 milionów euro, a 90% środków pochodzi z programu Horyzont Europa. Ma on zrewolucjonizować zwalczanie szkodników zagrażających owocom i warzywom. Projekt koordynuje FORTH, organizacja z siedzibą w Grecji. Next Gen BioPest koncentruje się na opracowywaniu ekologicznych biopestycydów, które będą zwalczać najtrudniejsze szkodniki i patogeny. Pozwoli to zwiększyć plony, chronić zdrowie ludzkie i propagować zrównoważone rolnictwo. A to dzięki zmniejszeniu zależności od syntetycznych środków owadobójczych. Kolejną inicjatywą jest OmniXense.
Obejmuje ona 5 krajów Unii. Inicjatywa ta, realizowana od stycznia 2024 roku, ma być przełomem w wykrywaniu raka płuc. Dzięki najnowocześniejszej nanofotonicznej technologii bioczujników, która wykorzystuje właściwości światła, poprawi rokowanie w przypadku niedrobnokomórkowego raka płuc, najczęstszej formy raka płuc. Projekt ten koordynuje Instytut Bioinżynierii Katalonii. Biorą w nim udział najlepsze uniwersytety oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Łączy w sobie zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja, mikroprzepływy i metamateriały. OmniXense nie tylko pozwoli lepiej diagnozować raka, ale także toruje drogę innowacyjnym rozwiązaniom w dziedzinie zdrowia, takim jak medycyna precyzyjna i telezdrowie, które wykorzystują technologię doświadczenia opieki zdrowotnej na odległość. Każde państwo Unii ustanowiło tak zwane krajowe punkty kontaktowe, które mają pomagać wnioskodawcom korzystać z programu Horyzont Europa. Punkty kontaktowe udzielają pomocy, wskazówek i praktycznych informacji dotyczących wszystkich aspektów uczestnictwa w programie Horyzont Europa. Program zachęca do współpracy między krajami. Wspiera też konkurencyjne środowisko, w którym finansuje się najlepsze pomysły i projekty. Dzięki temu możemy spodziewać się, że Unia Europejska pozostanie liderem światowych badań naukowych i innowacji. W kształtowaniu programu Horyzont Europa najważniejszą rolę odgrywa Parlament Europejski. W toku prac parlamentarnych posłowie do Parlamentu Europejskiego dbają o to, by program był zgodny z szerszymi celami politycznymi Unii, takimi jak Europejski Zielony Ład i Strategia Cyfrowa. Posłowie uznają znaczenie programu dla stymulowania wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i dobrobytu społecznego. Dlatego apelują, by przeznaczać na niego więcej funduszy. Program Horyzont Europa jest świadectwem zaangażowania Unii we wspieranie badań naukowych i innowacji. Zapewnia duże środki finansowe, wspiera projekty oparte na współpracy i projekty uwzględniające wyzwania społeczne. Dzięki temu kształtuje zrównoważoną i dostatnią przyszłość dla wszystkich Europejczyków. Była to audycja Radia Europarl, internetowego radia Parlamentu Europejskiego.

0: Desde a costa até às suas maiores profundezas, o oceano está repleto de vida. Alberga milhares de espécies marinhas, desde o plâncton microscópico até ao maior animal à face da Terra, a baleia azul. Todos dependemos do oceano para sobreviver, mas a maioria de nós toma-o por garantido e muitas vezes esquecemos de que fornece os alimentos que consumimos e gera grande parte do oxigênio que respiramos. Além disso, o oceano também regula o clima e proporciona um ambiente único para uma ampla série de atividades económicas e recreativas que enriquecem as nossas vidas, como a pesca e o mergulho. Embora o oceano possa parecer vasto e inabalável, a sua saúde, e consequentemente a nossa, depende de um delicado equilíbrio natural que está atualmente sob ameaça. Está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor. Neste podcast, vamos conhecer as medidas que a UE está a tomar para proteger o oceano.
1: A quem pertence o oceano? A resposta é: a todos e a ninguém. O oceano é reconhecido como patrimônio comum da humanidade, o que significa que nenhum Estado pode reivindicar a sua propriedade ou sobre ele exercer soberania. No entanto, os países têm direito de utilizar os recursos oceânicos na sua zona econômica exclusiva, uma área do oceano que se estende até 200 milhas marítimas, o equivalente a cerca de 370 quilômetros, da costa de um estado. Nessas zonas, um país pode explorar, extrair e gerir recursos naturais, como o peixe, o petróleo e o gás. Mais além das zonas econômicas exclusivas, situa-se o alto mar. O alto mar abrange cerca de 2/3 do oceano em todo o mundo e representa 95% do volume total dos habitats do planeta. Ele também desempenha um papel fundamental para nos ajudar a compreender o debate sobre a proteção dos oceanos. Grande parte do alto mar é fria e escura, e os níveis de pressão submarinos são extremos. Por isso, o alto mar continua, em grande medida, inexplorado pelos humanos. Ao abrigo do direito internacional em vigor, cada estado tem a liberdade de navegar, pescar e realizar investigação científica marinha nessas áreas. Esta falta de proteção formal deixou o alto mar vulnerável à sobreexploração, o que tem causado a perda de espécies e danificado os ecossistemas. Contudo, estão a ser tomadas medidas para contrariar este cenário.
0: Não há uma resposta simples à pergunta a quem pertence o oceano. Todavia, em 2023, as Nações Unidas adotaram um pacto vinculativo para proteger 30% do oceano a nível mundial até 2030. O Tratado do Alto Mar é o primeiro instrumento internacional juridicamente vinculativo para proteger o oceano em zonas situadas fora das fronteiras nacionais. Também conhecido por Acordo sobre a Biodiversidade para além da jurisdição nacional, o tratado foi adotado por consenso e acolhido com uma enorme ovação durante uma reunião das Nações Unidas em Nova Iorque, em 2023. Após mais de uma década de negociações, a presidente da Conferência Intergovernamental, Rina Lee, saudou a conclusão do acordo com as seguintes palavras.
2: Good evening-ish.
3: Boa noite, minhas senhoras e meus senhores. O navio chegou a bom porto. A UE e os seus Estados-membros sempre apoiaram firmemente o tratado. Convicta de que nenhum país pode proteger sozinho o oceano, a UE apoiou com veemência os esforços coletivos das Nações Unidas para proteger e reforçar a cooperação internacional.
1: Ao abrigo do Tratado do Alto Mar, serão criadas novas áreas marinhas protegidas nos próximos anos. Cabe agora a cada país propor essas zonas protegidas com o objetivo de preservar as regiões do alto mar mais ricas em biodiversidade. Os arquipélagos dos Açores e das Canárias, por exemplo, são conhecidos pela sua rica vida marinha, que inclui mamíferos cetáceos marinhos, como as baleias e os golfinhos, bem como aves marinhas e ecossistemas de profundidade. Embora já existam algumas áreas marinhas protegidas, a aplicação da lei e a proteção abrangente são muitas vezes insuficientes nestas e noutras regiões marinhas europeias. O tratado vai também assegurar que os recursos marinhos são partilhados de forma equitativa entre os países. Por exemplo, Se Portugal autorizar Espanha a pescar nas suas águas, o tratado garante que Portugal obtém uma percentagem justa dos lucros das capturas. Assegura ainda que o resultado dos estudos de investigação científica realizados sobre estes recursos sejam partilhados com o país que deu acesso às suas águas. O Tratado do Alto Mar foi assinado por mais de 90 Estados-membros das Nações Unidas e tem de ser ratificado por, pelo menos, 60 países para entrar em vigor até 2025.
0: Quando protegemos o oceano, estamos a proteger-nos a nós próprios. Com o Tratado do Alto Mar, a União Europeia deu um passo crucial para garantir que salvaguardamos os nossos recursos oceânicos e os utilizamos de forma sustentável. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, concluiu o seu discurso na Cimeira One Ocean de 2022, em Brest, com as seguintes palavras.
4: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
3: Minhas senhoras e meus senhores, o oceano é imenso, turbulento e selvagem. Quando estamos junto à costa, sentimos-nos humildes, pequenos e reverentes. Mas ao reunirmos-nos aqui, em Brest, devemos compreender o grande poder e a grande responsabilidade que temos, enquanto humanidade, para com a próxima geração. Por isso, não pensemos pequeno, pensemos grande, porque a nossa missão é tão grande como o oceano. Muito obrigada.
1: Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
5: Oceany tętnią życiem od brzegów aż po głębiny. Są domem dla tysięcy gatunków zwierząt morskich. Mieszka w nich zarówno mikroskopijny plankton, jak i płetwale błękitne, które są największymi istotami na Ziemi. Oceany są warunkiem życia na naszej planecie, a jednak większość z nas uznaje ich istnienie za coś oczywistego. Zapominamy, że dostarczają nam pożywienia i wytwarzają tlen, którym oddychamy. To jednak nie wszystko. Oceany regulują klimat i umożliwiają nam wiele aktywności. Dzięki nim możemy zarabiać, bawić się i odpoczywać, na przykład wędkować czy nurkować. Chociaż oceany sprawiają wrażenie bezkresnych i nie do pokonania, ich stan zależy od delikatnej równowagi w przyrodzie. A ta może zostać zachwiana, co nie pozostanie bez wpływu na losy ludzkości. Słuchasz audycji z serii Podnieść poprzeczkę – Lepsze stanowienie prawa. Z tego odcinka dowiesz się, jak Unia Europejska chroni oceany. Do kogo należą oceany? Do nikogo i do wszystkich. Oceany uznaje się za wspólne dziedzictwo ludzkości. Oznacza to, że żadne państwo nie może rościć sobie do nich praw, ani nimi rządzić. Państwa mają jednak prawo wykorzystywać zasoby oceaniczne, które znajdują się w ich wyłącznej strefie ekonomicznej. Jest to obszar znajdujący się nie dalej niż 200 mil morskich od linii brzegowej kraju. W takiej strefie państwa mogą poszukiwać zasobów naturalnych, np. ropy naftowej i gazu, oraz je wydobywać. Mogą też prowadzić tam połowy. Za wyłącznymi strefami ekonomicznymi rozciąga się tak zwane Morze Pełne. Obejmuje ono około 2/3 oceanów i 95% powierzchni wszystkich siedlisk na świecie. Morze Pełne to klucz do zrozumienia debaty o ochronie oceanów. Większość mórz pełnych jest zimna i ciemna, a pod wodą panuje ekstremalnie wysokie ciśnienie. Dlatego ludzie zbadali je tylko w niewielkim stopniu. Zgodnie z prawem międzynarodowym, każde państwo ma swobodę żeglugi po tych wodach. Może też prowadzić w nich połowy i badania naukowe. Ponieważ mórz pełnych nie chronią żadne przepisy, często są one nadmiernie eksploatowane. Prowadzi to do wymierania gatunków i niszczenia ekosystemów. Podejmowane są jednak działania, aby temu zaradzić. Nie ma łatwej odpowiedzi na pytanie, do kogo należą oceany. W 2023 roku ONZ zobowiązała się objąć ochroną 30% oceanów na całym świecie do 2030 roku. Traktat o pełnym morzu to porozumienie, które przewiduje ochronę bioróżnorodności na obszarach znajdujących się poza jurysdykcją krajową. Jest to pierwszy międzynarodowy instrument prawnie wiążący, którego celem jest ochrona oceanów poza granicami państw. Państwa jednomyślnie przyjęły ten traktat podczas obrad ONZ w Nowym Jorku w 2023 roku po ponad dekadzie negocjacji. Uczestnicy obrad wyrazili swoje uznanie owacjami na stojąco. Przewodnicząca konferencji międzyrządowej, Rena Lee, następująco skomentowała przyjęcie porozumienia.
2: Good evening, ish.
5: Szanowni Państwo, dobry wieczór. Okręt przybił do brzegu. Unia Europejska jest przekonana, że oceany możemy chronić tylko wspólnymi siłami. Dlatego wraz ze swoimi państwami członkowskimi od zawsze opowiadała się za przyjęciem porozumienia. Zdecydowanie wspiera też współpracę na forum ONZ na rzecz ochrony oceanów i intensyfikacji współpracy międzynarodowej. Zgodnie z traktatem o pełnym morzu w najbliższych latach powstaną nowe morskie obszary chronione. Wyznaczą je poszczególne kraje, tak aby chronić obszary Morza Pełnego o największej różnorodności biologicznej. Na przykład Azory i Wyspy Kanaryjskie słyną z tego, że w ich wodach żyje wiele gatunków roślin i zwierząt. To między innymi walenie, takie jak wieloryby i delfiny, a także ptaki morskie i organizmy tworzące ekosystemy głębinowe. Istnieje już kilka morskich obszarów chronionych, ale zarówno w nich, jak i w innych europejskich regionach morskich, zakres ochrony jest często niewystarczający. Co więcej, nie zawsze egzekwuje się tam obowiązujące przepisy. Zgodnie z traktatem zasoby morskie trzeba będzie sprawiedliwie rozdzielać między poszczególne kraje. Na przykład, jeżeli Portugalia pozwoli Hiszpanii prowadzić połowy na swoich wodach, Portugalia będzie otrzymywać część zysków z tej działalności. Jeśli chodzi o badania naukowe, to ich wyniki trzeba będzie udostępniać państwu, które zezwoliło na eksplorację swoich wód. Traktat o pełnym morzu podpisało ponad 90 państw członkowskich ONZ. Aby wszedł w życie przed 2025 rokiem, musi go ratyfikować co najmniej 60 z nich. Chroniąc ocean, dbamy o własne bezpieczeństwo. Traktat o pełnym morzu to bardzo ważny krok w kierunku ochrony zasobów oceanicznych i ich zrównoważonego wykorzystywania. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zakończyła swoje przemówienie podczas szczytu Jeden Ocean w Breście w 2022 roku następującymi słowami.
4: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
5: Szanowni Państwo, ocean jest bezkresny, niespokojny i dziki. Kiedy stoimy u jego brzegu, jesteśmy świadomi swoich ograniczeń, czujemy pokorę i zachwyt. Dzisiaj w Breście musimy jednak zrozumieć, jak wiele zależy od nas, ludzi, że ciąży na nas ogromna odpowiedzialność za losy przyszłych pokoleń. Dlatego nie możemy mierzyć nisko. Mamy przecież przed sobą cały ocean pracy. Dziękuję za uwagę.
4: Many thanks.
5: Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
6: Mladí umělci, tvůrci, filmaři a spisovatelé, tento podcast je přesně pro vás. Přemýšleli jste někdy, jak by vám mohla Evropská unie pomoci realizovat vaše tvůrčí nápady? A už jste slyšeli o programu Kreativní Evropa? To je hlavní program Evropské unie na podporu kreativních odvětví. Díky více než 2,5 miliardovému rozpočtu Kreativní Evropa může chránit, rozvíjet a šířit evropskou kulturní rozmanitost a dědictví. Program napomáhá kulturnímu i kreativnímu sektoru, aby se uzdravil z krize způsobené koronavirem. S důrazem na sektor audiovizuální. Podporuje větší inkluzi, digitalizaci a ekologickou udržitelnost. Ať už malujete obrazy v Paříži, skládáte hudbu v Brně, nebo vymýšlíte taneční vystoupení v Kodani, Kreativní Evropa je tu pro vás.
7: Ptáte se, jak to celé funguje? Kreativní Evropa má tři hlavní složky. Mediální, kulturní a složku mezioborovou. Pojďme se na ně podívat podrobněji. První na řadě je složka pro média. Ta podporuje všechny fáze filmové a audiovizuální tvorby. V posledních letech finančně pomohla třeba Asociaci českých filmových klubů s jejich projektem zaměřeným na uchovávání a prezentaci archivních filmů. Často poskytuje podporu filmovým festivalům, ku příkladu nesoutěžní letní filmové škole, pořádané každoročně v Uherském Hradišti. Obecně se zaměřuje na projekty s evropským rozměrem a snaží se rozvíjet mezinárodní spolupráci, mobilitu a rozšíření na zahraniční trhy. Program navíc dává důraz na užívání nových technologií a na iniciativy, které by chtěly udělat z evropského audiovizuálního průmyslu ekologicky přívětivější prostředí. Jestliže studujete film, vytváříte videohry nebo píšete vlastní scénáře, může vašim příběhům pomoci nalézt spousty diváků ze všech částí Evropy.
6: Složka média dále rozděluje své granty mezi čtyři klastry. Obsah, podnikání, publikum a harmonizace audiovizuální politiky. Obsahový klastr napomáhá mezinárodní spolupráci mezi producenty a tvůrci různorodého obsahu. Kromě toho přispívá k inovaci podnikatelských modelů, technologií a obsahu samotného. Podporuje koprodukce a vývoj spousty rozmanitých projektů, od televizní tvorby přes internetový obsah až po videohry nebo imerze. Podnikatelský klastr se zaměřuje na inovace v oblasti biznisu, pomoc mladým talentům a na růst evropského audiovizuálního průmyslu. Iniciativy zahrnuté pod tímto klastrem hodlají posílit vzdělávání a sdílení zkušeností, aby se odvětví dařilo nehledě na národní hranice. Každý rok se pod jeho záštitou přes 2400 profesionálů učí rozvíjet své mentorské, digitální i ekologické dovednosti. Více než 300 jejich audiovizuálních děl pak pomáhá distribuovat i za hranice jejich domovských států.
7: Klaster publika se soustředí na neotřelé způsoby, jak zaujmout nové, především mladé diváky. Během koronavirové krize se spousta lidí otočila zády ke kinům a přešla na digitální platformy. Klaster publika proto pomáhá audiovizuálnímu průmyslu využít příležitostí, které digitální svět nabízí. Snaží se návštěvníky kin i diváky napříč platformami přilákat a přizpůsobit se jejich sledovacím návykům. V klastru najdete